0: Team Radio 97,4 MHz. Team Radio.
1: To je to, Team Radio.
2: Slušate Team Radio.